Patrzcie, siajcie, wiedzą się kokocie, rozma podkosta, kosta, kosta, zarny, dymentu, weżdega, syty, ptysy, kajte, bez zawarszuła, na czek. Podobrebe, każdy bar, jedna wikisa, koja, zawarszuła na czek, znam, koja. Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap

fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ogroma raz, kristalne boje glasa. Monserrat, szabam, bandera, Nike. Za mnie dole leżecia, amor, pramasa. Ja mam fantastyczne

Aie, od gaci, ze mną do potwórnej normalności. Aie, ja se czułam normalnie.